0: Francka, wiesz, kogo masz tyfek?
1: Kogo ty ma? Wulkiego?
0: Nie ma wulkiego.
1: Kogo ty ma? Debelega?
0: Nie ma debelega.
1: Kogo ty ma?
0: Takiego mazanego.